zelo obržu ne gre. Kadar se sred noči v jark pan zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni anopsira bom pohrnu, za svojo srajcu me bo policaj. Nastojte šlatat me za čelo, a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misel da me je ujelo.